I witam wszystkich Państwa gorąco i serdecznie na kolejnym wydaniu Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze, jak jawa we śnie.

jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłem twoim marzeniem. Do mnie należał świat.

I tym, co dopiero wstali, przypominam, że jak każdy wtorek od 7 do 9 słuchacie Radia Polonia Wiedeń na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange.

Proszę nie patrz już, tak oczy mówią mi to, czego nie powiedzą usta. I nie chcę toczyć wojny, serio, mała, nie. Dużo na mnie patrzysz, ale wciąż nie widzisz mnie. Niech ktoś popatrzy na mnie jak na mnie. Jak ona wtedy, ustami się przedstawiamy, oczami poznajemy, to nie to spojrzenie, choć tak piękne słowa. Muszę lecieć, przepraszam, nie widzę cię młoda.

I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj. Ja żegnam się powoli z Wami w imieniu Radia Polonia Wiedeń i Radia Orange. Zapraszam Was za tydzień, jak każdy wtorek od 7 do 9. A tymczasem życzę Wam wspaniałego tygodnia, żeby właśnie w tym tygodniu wszystko się Wam udało, tak jak sobie zaplanowaliście, i żebyśmy za tydzień już w całkiem super nastroju ponownie się słyszeli. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia.